to cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość?

0: Elo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nuda. Po lecie skończył się lód.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Myślałem, że już nie wstanę, kiedy skończyłem na glebie. Szczęście chodzi ze mną w parze,
1: ze mną zawsze numer 7.
0: Ale gołd ogarnął całe zło.
2: Myślałem, że tego nie dźwignę, ale z nimi to byłoby

Classic. Rozpoczął się już remont nawierzchni na autostradowym węźle Poznań-Komorniki. W pierwszym etapie pracy drogowcy skupią się na pasie szybkim ulicy Głogowskiej w kierunku Komornik oraz na łącznicy relacji Świecko-Komorniki. Wyznaczono objazdy, zachowajcie tam ostrożność.

0: Dzień dobry, ekipa. Wszyscy obudzeni, czy potrzebujecie jeszcze chwili? Opłaca się wstać wcześniej, bo już za chwilę Melo Merch będzie dla was do zgarnięcia. Jak chcecie więcej, no to super, tak będzie. Waldek Derłak. Cześć, dzień dobry, hej, w pół do siódmej.
1: Słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Ale co i Sasha Destiny w Melo. A co tam u was od samego rana się dzieje dzisiaj? Co w ten fajny wtorek?
1: Jest bardzo fajnie, jadę do pracy właśnie z wami i za 4 dni rozpoczynam miesiąc urlopu.
0: A co u was? Co? Czy zaczynacie urlop, czy już może jesteście po? Dajcie znać i zgarnijcie wodoodporną torbę Meloradia. Czekam na was już teraz. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Mam taką torbę i chętnie komu się wręczę już za chwilę, a wcześniej oczywiście będę miał dla was też 3 szoty w Melo. No to dzwońcie już teraz. 3, 2, 1, 3, 2, 1, 7, 7, 7. Zgarniajcie wodoodporną torbę od Meloradia.

0: Dzisiaj kusi nas wtorek od samego rana. To Gipsy PZ, tato Mariola. Siemanko, cześć Mariola.
1: Cześć kochani.
0: Cześć, cześć, cześć kochana. Co tam u ciebie? Co fajnego wtorek ci przynosi?
1: Goda dopisuje w końcu. Jadę do pracy.
0: Aha. I co dalej będziesz
1: jest
0: widziała?
1: Jest okej.
0: Okej. Jak jedziesz do pracy? Jak jedziesz do pracy i mówisz, że jest okej, to okej. Czekaj, nie będę ci przerywał. Weź ty powiedz, czy ty masz wakacje, czy jesteś po wakacjach?
1: Jestem i po, i przed.
0: O, to musisz wyjaśnić chyba trochę.
1: Po wakacjach wróciłam właśnie po tygodniowym wyjeździe w Bory Tucholskie, także było też super. No, a przede mną jeszcze wakacje wrześniowe, Tunezja.
0: Ale ci zazdroszczę i chyba nie tylko ja. No dobra, to uważaj, bo kumulacja fajnych tematów dla ciebie dzisiaj, bo jeszcze przed tobą teraz.
2: 3 szoty w Melo.
0: Mariola, wybieraj, lody w kubeczku czy w wafelku?
1: W wafelku.
0: Zakupy stacjonarne czy online?
1: Stacjonarne.
0: A wolisz pojeździć sobie na kładzie czy jet ski? Co wybierasz?
1: Kład.
0: Dobra, słuchaj, to wiesz co? To dzięki temu zgarniasz torbę wodoodporną. Taki prezent merch od Melo. Już jest twój. Zabierz tą torbę koniecznie ze sobą na dalszą część wakacji i ten drugi urlop w Tunezji. Przyda się na pewno. Cześć, pa!
2: 3 szoty w Melo.
0: A to BB Rexa i Faithless w Melo Radio. In Your Legend. Już za 15 minut 7 w Melo.

0: wkręcamy tempo w Melo Radio, a w studiu razem ze mną Ula. To co tam w newsach już za chwilę? Czekajcie, słuchajcie, musicie sobie mikrofon chyba włączyć, tak sobie myślę. O właśnie, o teraz. Teraz
1: już za chwilę do lasu i na wyspy. A co dokładnie? Słuchajcie, za chwilę.
0: I to mi się podoba bardzo. Kaigo, Kality Griffin. Już niedługo u nas. No wakacje są, lato, urlopy mają niektórzy. A niektórzy już po. No to prognoza pogody będzie już za chwilę też. I remember.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo z Media Expert
10: taniej masz. Po reklamie. Meloradio Warszawa.

0: Jest już prawie siódma. Newsy Meloradia. Ula Myszkienis.
1: Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Ministrów zajmie się m.in. zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym nieuprawniony wjazd do lasu kładem. Rząd rozpatrzy też propozycje przepisów, które mają uszczelnić system rejestracji jachtów i małych jednostek pływających. A my przepływamy na wyspy, które stają się coraz cieplejsze. W Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Uprawa w Lincolnshire może być kamieniem milowym w brytyjskim rolnictwie. A u nas grzybobranie w środku lata dla zbieraczy. Kilka rad od Przemysława Ratajczaka z Dolnośląskiej Policji.
2: Przed pójściem do lasu poinformujmy swoją rodzinę, bliskich, dokąd się wybieramy, czy oraz o której godzinie planujemy powrót. Jasne lub jaskrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań.
1: Warto też sprawdzić, czy mamy naładowany telefon.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: A my nazbieraliśmy dla was dużo energetycznej muzy i chętnie się nią podzielimy dzisiaj we wtorek od samego rana. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Derłek się manko. Dzień dobry, hej, fajnie, że jesteście. Inni gadają, a my już dla was gramy. Jest siódma. Meloradio.

0: Elixir w Meloradiu. Close your eyes. Podkręcamy tempo i otwieramy oczy na ten wtorek, który przed nami dzisiaj. Niektórzy to robią bardzo duże oczy, jak widzą coś, co chcieli sobie kupić. I takie oczy to Daria to robi z 50 razy dziennie. Co tam dziennie? O poranku 49.
1: Uspokój się. No to nie moja wina, że widzę jakieś fajne rzeczy. Wczoraj sobie zamówiłam torebkę, ale na moje usprawiedliwienie jest to torebka, o której już bardzo długo myślałam. To nie jest taki, wiesz, impulsywny zakup. On jest przemyślany, bardzo dokładnie.
0: To ja mam do was dzisiaj pytanie takie bardzo konkretne. No, bądźcie szczerzy. Na co wydaliście ostatnio za dużo pieniędzy? Co? Na co wydaliście ostatnio za dużo pieniędzy? Dajcie znać. Coś wakacyjnego to było, albo jakaś zachcianka, albo coś, co uznaliście potem za zupełnie bez sensu. No proszę bardzo, czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wystarczy wbijać i tam na dole taka słuchawka. Jak naciśniecie, to od razu można nagrywać. Czekamy na was, a za chwilę o reakcji pewnego polskiego sportowca na pensję Roberta Lewandowskiego.

0: momencie.
1: Kizo. W Melo Radio podkręcamy tempo i pytamy dzisiaj, na co wydaliście ostatnio za dużo kasy. Przyznajcie się, wbijajcie na meloradio.pl i wyślijcie nam głosówkę. Tam na dole taka zielona słuchawka, wystarczy, że ją naciśniecie, nagracie głosówkę i ona leci do nas, a później leci w Melo. No i do was może polecieć fajny Melo merch za te najlepsze i najfajniejsze. Słuchajcie, Robert Lewandowski po 4 latach w Barcelonie przeniósł się do Chicago, to już wszyscy wiemy. Tam za sobą ma już pierwsze mecze, ale w Chicago, nie wiem czy wiecie, mieszka też Andrzej Gołota. Legendarny polski pięściarz ostatnio dowiedział się, ile Lewandowski będzie zarabiał w swoim nowym klubie. Lewy ma dostawać około 20 milionów dolarów rocznie. Gołota zdziwił się bardzo mocno, bo uważa, że to duże pieniądze jak na amerykańską piłkę. No i najlepsze jest to, jak podsumował pensję Lewandowskiego, to mi się bardzo podobało. 20 milionów? Jak powiedział Andrzej Gołota, można się przemęczyć. No to co, wtorek przed nami. To tak, żeby się nie przemęczać, co? W końcu środek lata, wakacje, korzystać też trzeba. Elo w Meloradio. Dive into the ocean, tak podkręcamy tempo. Już 20 minut po 7.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. No dobra, tak szczerze, na co wydaliście ostatnio za dużo pieniędzy?
1: Ja ostatnio za dużo wydałem na ryby, ale nie żałuję. Całe szczęście, że żona o niczym nie wie.
0: Całe szczęście. Ja nic żonie nie powiem.
2: Traciłem 50 tysięcy złotych na naprawę samochodu i jeszcze go nie mam.
0: Ała.
3: Ostatnio kupiłam 2 bilety do Alicante.
0: O, fajny kierunek. A ty?
4: Siemano, ja ostatnio dużo kasy wydałem na falbany do ciężarówki, ale szczerze mówiąc, było warto.
0: No jak było warto, to najważniejsze. A wy na co wydaliście ostatnio za dużo pieniędzy? Czekamy na wasze głosówki. Fajny merch za najlepsze propozycje też czeka na was. Wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać, na co wydaliście ostatnio za dużo. Za chwilę Oliwia Adams w Melo, już prawie w 7:30.
5: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Już tego lata popołudnie przestanie być bezpieczne.
1: Wszyscy myślą, że to zwykła audycja.
2: Ale zegar wybija 14. Czas zacząć grę.
0: Wiem, co będziecie robić tego lata. Od poniedziałku do piątku. Między 14 a 18. Pamiętajcie, że każda godzina to nowe wyzwanie. Freak Fight w Melo Radio.
1: Iga Dudziuk
2: i Mikołaj Kujawiński.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
6: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg w promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Po reklamie.

0: Mariah Carey, Help Better Me. W Melo Radio podkręcamy tempo we wtorek rano, za 17 minut będzie 8. No na co wydaliście ostatnio za dużo kasy, co?
1: Blisko 200 zł na szaszłyk nad polskim morzem. To była rozpusta.
0: No, 200 zł, szaszłyk. No, smakowało, mam nadzieję.
2: Najwięcej kasy teraz to wydałam na paliwo. Poszybowało w górę i niestety z portfela ubywa.
0: Jak na paliwo, na wyjazd nad morze, to przynajmniej jakiś cel taki konkretny. A u ciebie na co poszło?
3: Kupiłem 4 poduszki, by je opróżnić i wysypać w łazience i zrobić synowi śnieg.
0: Śnieg w samym środku wakacji, ty to masz pomysł? To my taki pomysł mamy, że wysyłamy ci fajny merch od Melo już teraz. Za 17:08.

0: Dymazo.
1: A my dajemy wam najlepsze drop nowych hitów w Melo Radio White 2115. To coś w Melo. Za chwilę newsy i Ula. O czym będzie?
2: Zajrzymy na polskie drogi i amerykańskie korty.
1: I o tym już za chwilę w Melo Radio.
3: A już o 8 zagramy.
1: Ale Farben i Body Talk. I sprawdzimy dla was też prognozę pogody na wtorek. Posłuchajcie w Melo za 8 minut 8.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie jest więcej...

0: Expert.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
8: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer jeden w Polsce.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: O reklamie. Autopromocja.
11: Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne

Już remont na drodze krajowej numer 60 między Topolą Szlachecką a Witonią Włódzkiem. Spodziewajcie się tam dużych utrudnień. Potrwają aż do 2028 roku. Na 5 fragmentach tej trasy ruch odbywa się wahadłowo. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek. Dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Spodziewajcie się też przejaśnień. Miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach będzie kropić. Termometry wskażą maksymalnie 25 stopni. Tak będzie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie od 18 do 23 stopni. Wyraźne ocieplenie czeka nas w drugiej części tygodnia.

0: Wahadłowo. One będą miały po około 500 metrów każde, najkrótsze około 150-metrowe w Witoni.
1: A prace potrwają około 2 lat. Co najmniej 3 strażaków zostało rannych w nocy podczas gaszenia pożarów łąk w dystrykcie Guarda na północy Portugalii. Szaleje tam 6 dużych pożarów, także we Francji żywioł nie odpuszcza. Jest pierwsza ofiara, 38-letni strażak. I na koniec sport. Magda Linet odpadła w pierwszej rundzie turnieju WTA rozgrywanego w Waszyngtonie. Przegrała z Kanadyjką Leylą Fernandez 6-1, 6-4.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl.
3: To już 8 na zegarach, czyli 3-2-1 akcja, bo o tej porze to sporo się u was dzieje. My podkręcamy tempo, żeby było jeszcze lepiej, gdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak, dzień dobry, hej!

minuta, już 12 minut po 8 rano. Podkręcamy tempo w Melo Radio i to najlepszy moment, żebyście teraz jak najszybciej dzwonili do nas pod 321-321-777 i zgarniali fajny merch od Melo Radia. Są skiety, jest Melo Torba. No i to wszystko w naszej zabawie, gotowi na wszystko, która ruszy już za chwilę. Czekamy na dwie osoby. 321-321-777. Jak jeszcze nigdy nie próbowaliście, to właśnie dzisiaj jest wasz dzień. Udowodnijcie to sobie, nam i wszystkim. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Zaczynamy już za chwilę, a wcześniej Bibi Rexa i David Guetta w Melo. 12 po 8.

0: Lost Frequencies w Melo Radio Head Down. Tak podkręcamy tempo. 18 po 8.
1: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
0: I wbijamy teraz do Roberta do auta, bo Robert w trasie. Daleka ta trasa?
2: W stronę morza.
0: No to rewelacja, to jest bardzo słuszny kierunek.
2: Marlborg, okolice.
0: W środku wakacji, no dobra. Jest Robert, jak słychać, i jest też Tomek. Cześć Tomek.
3: Witam, cześć.
0: Cześć, a Tomek to do swojego wyjazdu ma jeszcze 2 tygodnie, ale już teraz odlicza i nie może się doczekać. Słuchajcie, ja nie mogę się doczekać, jak się wykażecie już za chwilę. Będą 2 pytania, za 2 dobre odpowiedzi są skiety Meloradia, za 1 zgarniacie Melotorbę. I najważniejsza zasada, kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. Czy to jasne?
3: Jasne. Oczywiście.
0: No to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pytanie numer 1 dzisiaj. Czy w powietrzu jest woda? Tak czy nie?
2: Robert.
3: Tomek.
0: Robert pierwszy. Robert, głośno, słuchamy.
2: Tak, jest woda.
0: Bardzo dobrze, jako para wodna. Punkt. Na koncie Roberta. Trochę podchwytliwie było, ale nie dał się złapać. Pytanie numer 2 dzisiaj. Panowie, uwaga. Dzisiaj dzień kultu masy mięśniowej. Dlatego pytanie jest takie. Wymyślała Daria. Jesteś na siłowni. Co robisz? A. Ćwiczysz. B. Robisz sobie fotki w lustrze.
2: Robert.
3: Tomek.
0: Robert ze spokojem. Robert, słuchamy.
2: No jak masę mięśniową, to tylko fotki.
0: Tylko fotki.
2: Żeby to uwiecznić.
0: No tak, ja myślę, że to jest dobra odpowiedź. Co Daria?
4: Mi też tak się wydaje.
0: Obie te odpowiedzi są dobre, tak zaznaczyła Daria. Słuchajcie, no dobrze, Robert. 2 punkty zgarnięte dzisiaj, a za 2 dobre odpowiedzi to my już pakujemy i wysyłamy ci skiety Melo Radia. Wielkie dzięki i fajnej jazdy w stronę morza. Tomek!
3: Tak?
0: Ty się nie przejmuj też, bo wiesz, u nas jest tak, że każdy zadowolony, więc tak oto cię nie wypuszczę bez niczego. Dla ciebie merch od Melo też pakujemy i też już do ciebie leci.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko w Melo Radio.
0: A my lecimy dalej z tym wtorkiem. 20 po 8.

0: Bo więc to The Sun, jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu, a to już w najbliższy weekend. Czekaliśmy i to wydarzenie już na wyciągnięcie ręki. Już w najbliższy weekend możecie tam być. Jeśli jeszcze nie macie biletów, to uwaga, ostatnia szansa dla was. To prawdziwy Sunrise Festival Last Minute z Meloradiem. Napiszcie nam, na którego DJ-a na Sunrise Festival czekacie najbardziej i zgarnijcie dwuosobowy karnet wraz z dostępem do pola namiotowego. No to co, widzimy się 31 lipca w Kołobrzegu. Czekamy na was na meloradio.pl. Sunrise Festival Last Minute. Taki karnet specjalnie dla was. Do zgarnięcia.
1: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Bufet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibufet.pl. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chcemy trochę zaimponować koleżance z Tindera i zabrać ją nad jakąś wodę.
3: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
2: Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z

0: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
4: Inaczej futryna na 10 liter.
5: Ościeżnica.
4: A teraz na 3. Tam są drzwi.
5: Vox,
6: tam są drzwi.
7: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
8: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
9: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
8: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
9: No ale,
8: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
11: Czym pachnie dobry poranek? Świeżo zaparzoną kawą Woseba. Do wtorku kawa ziarnista Mokka Fix Gold Woseba. Opakowanie 1 kg. W promocji po 54,99. Cena przed obniżką 67,99. Najniższa cena z 30 dni 59,85. Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
13: Barbara, łatwa kasa?
14: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
14: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
15: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko od poniedziałku do czwartku w Biedronce. Super okazje. Artykuły szkolne, przemysłowe, tekstylia, zabawki i książki w promocji 2+2 gratis. Kup podczas jednej transakcji z kartą Moja Biedronka lub aplikacją 4 artykuły objęte promocją, a 2 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 12 produktów. Maksymalnie 6 najtańszych produktów gratis na kartę. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Po reklamie.

Odkręcamy tempo w Meloradiu. Teraz już Sigma, a za chwilę to powiemy wam o tym, co dla Polaków jest największym luksusem na wakacjach. Sprawdzimy to za chwilę, teraz za 25.09.

0: and Brother w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, ciekawe badanie zrobiono. Wyszło z niego, że dla Polaków luksusem na wakacjach są, uwaga, nigdy nie zgadniesz, no?
1: Nie zgadnę. Próbuj.
0: Nie zgadniesz.
1: Nie, nie wiem.
0: To ja ci powiem. Cisza i spokój, no.
1: Wow!
0: Słuchajcie, co trzecia osoba podała taką odpowiedź. Ważna jest też bliskość natury, no i prywatność. Sporo osób mówi, że chociaż część swoich wakacji chce spędzić w miejscu, gdzie nie ma tłumów. No i co ważne, najlepiej, żeby na takim wyjeździe nie czuć na sobie absolutnie żadnej presji i móc decydować o swoim czasie. Decydujcie o swoim czasie jak najbardziej. Zdecydowaliście, że to jest numer jeden w ostatnim notowaniu 30 Meloradia. I tak zagramy Lumix Self-Aware. Tak, żebyście się poczuli jak na wakacjach All Inclusive.

0: latem. Idealnie pasuje Olak, Jennifer Lopez, Everything's Fine i najlepszy trap nowych hitów w Meloradiu. I newsy będą już za chwilę.
1: Będą. Zapraszam serdecznie, Ula z tej strony. Będzie między innymi o Komisji Rozwoju Bezpieczeństwa AI.
2: A już o 9:00 zagramy
0: And the Dust is Zakaria. Tak wam zagramy, gdy inni będą jeszcze gadać. Już za 9 minut 9:00 w Meloradio.
2: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert,
4: taniej masz. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
8: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie, otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
9: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
10: Volkswagen. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI. Numer 1 w Polsce.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

zatrudnieniach na Zakopiance w Libertowie. Prace mają potrwać tam aż do grudnia tego roku. Do dyspozycji kierowców są tylko 3 pasy, 2 w kierunku Myślenic i tylko 1 w kierunku Krakowa. Wyznaczono 2 objazdy, od węzła Mogilany oraz od węzła Gaj. Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Wyraźne ocieplenie czeka nas zwłaszcza w drugiej części tygodnia. Termometry wskażą wtedy nawet 37 stopni. Nieco chłodniej zrobi się w weekend. A dzisiaj termometry wskażą maksymalnie 25 stopni. To na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie od 18 do 23 stopni.

0: Już prawie 9. News Meloradia, Ula Myszkiniz.
1: Pentagon rozpoczął wczoraj przegląd obecności sił zbrojnych USA w Europie. Według wiceminister obrony Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej strona amerykańska podkreśla, że chociaż pewne wycofania z Europy będą, to nie będzie to dotyczyło strony polskiej. A polskie władze biorą się za nadzór nad sztuczną inteligencją. Zostanie powołana Komisja Rozwoju i Bezpieczeństwa AI. Będzie kontrolować m.in. przestrzeganie obowiązku oznaczania treści generowanych przez algorytmy. Ma też chronić przed deepfake'ami czy kradzieżą tożsamości, wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
2: To jest

O co bardzo oryginalnego pytaliście ostatnio, sztuczną inteligencję? Słuchajcie, jeżeli pytacie, gdzie znajdziecie najwięcej energetycznej muzy, to odpowiedź jest jedna. Właśnie tu, gdzie jesteście w Melo. Podkręcamy tempo, już dziewiąta.

Gabry Ponte i Sean Paul. Pantelavia w Melo Radio. Tak wam gramy dzisiaj we wtorek rano. Jest 11 minut po godzinie 9. Jak tak się zastanawiacie, gdzie jest taniej, a gdzie drożej, czy na przykład w Hiszpanii, czy w Polsce, to za chwilę więcej o tym też. Przyda się to info na pewno. Wcześniej przyda się taka energetyczna muza. Toby Romeo. Fly High w Melo Radio.

0: Smolasty i Trips, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A jak się zastanawialiście, gdzie wyda się więcej kasy, czy w Polsce, czy na przykład w Hiszpanii, to Adam Zdrójkowski troszeczkę temat naświetlił, aktor znany z Rodzinki.pl ostatnio trochę odsłonił swoje finanse, co?
1: Powiedział, że ma mieszkanie w Hiszpanii i powiedział, że mu się bardziej opłaca mieszkać właśnie tam, bo płaci mniej za mieszkanie niż za mieszkanie w Warszawie. No ale powiedział, że nie mieszka w Madrycie, a tam wiadomo, te ceny są droższe, plus życie dla niego też tam jest wygodniejsze, bo ogólnie on sobie sam nie gotuje. No i kupuje sobie jedzenie na mieście i tak dalej, więc powiedział, że tak dziennie wydaje 300-400 zł, ale powiedział, że gdyby jednak kupował sobie tam jedzenie i gotował, no to zapłaciłby logicznie mniej.
0: Czyli padły konkretne kwoty.
1: Opłaca mu się.
0: No tak przeliczając, to nad polskim morzem trochę drożej wychodzi.

0: numer, który wpada mocno w uszy. Refren, jak się usłyszy, to zostaje z wami na cały dzień. A jakbyście usłyszeli ten refren w wykonaniu Darii, tak jak ja usłyszałem, to zostanie na co najmniej cały tydzień. Dzisiaj dzień masy mięśniowej, budowania takiej masy, więc pozdro dla wszystkich, którzy dzisiaj jakąś siłkę mają w planach. Pamiętajcie, moi drodzy, o tym, że jeżeli chodzi o ćwiczenia fizyczne, to one nie tylko na mięśnie, ale także na nasz mózg bardzo dobrze wpływają, więc warto o tym pamiętać w wakacje. A z kolei ciągłe narzekanie tak programuje waszą głowę, żebyście skupiali się na wszystkim tym, co takie niezbyt fajne. Więc skupiajcie się lepiej na tych zdecydowanie bardziej pozytywnych rzeczach, a już za chwilę to my wam w Melo powiemy, uwaga, o kilku zdaniach, po których od razu poznać boomera. Posłuchajcie, a wcześniej Artemas w Melo.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: to promocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
2: zapraszam od 18.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
9: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
11: Volkswagen.
0: Po reklamie.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Wtorek rano mamy, to już takie rano późniejsze trochę, bo za 18 minut 10, chociaż są i też tacy, którzy o tej porze to dopiero myślą, co by tutaj dzisiaj robić. Ciekawe tutaj rzeczy mi podsyłasz.
1: Ja wiem.
0: Kilka zdań takich, które mi się bardzo podobają, po których poznać, że ktoś brzmi boomersko. Słuchajcie, jedno zdanie zaczyna się od no po prostu pełnej petardy. Za moich czasów, nie?
1: O, słyszę to zdanie, to ja już wiem, że mówi do mnie boomer. Albo na przykład to zdanie, ciągle siedzicie w tych telefonach. No, nie mogę. Tymczasem widzę boomera, który przegląda już drugą godzinę TikToka.
0: Dobra, i jeszcze jest a propos dzieciaków, nie? Że dzieci to dzisiaj mają wszystko jak w raju, no. Też się to słyszy. A moje ulubione, słuchaj, uwaga, to jest to. Co wy zrobicie bez tych internetów?
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: najlepsze drop nowych hitów w Melo, Robin Schulz, Better Times. Już za 9 minut będzie 10, a po 10 mamy dla was pół godziny energetycznej muzy, bez gadania, bez reklam. Korzystajcie koniecznie. Za chwilę będą też newsy i prognoza pogody.
1: A już o 10 zagramy
0: Milky i David Guetta, Just The Way You Are. Tak podkręcamy tempo w Melo, a budzimy się razem znów jutro od 6:30.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
5: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
4: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
5: No i tanio.
4: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
6: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
8: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
13: Media Expert, dalej masz.
0: Po reklamie.

0: rozpoczął się już remont nawierzchni drogi ekspresowej S7 w kierunku Gdańska między węzłami Rączki i Waplewo. W pierwszym etapie prac ruch będzie odbywał się wyłącznie lewym pasem jezdni. Z tymi utrudnieniami kierowcy będą musieli się liczyć jeszcze przez 2,5 tygodnia. Nie popada dzisiaj na północy i północnym wschodzie. Miejscami możliwe są tam burze. Na termometrach zobaczymy na ogół od 18 do 23 stopni. Cieplej będzie na południowym zachodzie, około 25 stopni. Nad Polskę nadciąga kolejna fala upałów. Wyraźne ocieplenie czeka nas zwłaszcza w drugiej części tygodnia, a jutro zachmurzenie będzie umiarkowane. Na północnym wschodzie pokropi.
1: To są newsy na 10:00. Ula Myszkinis, zapraszam. 3 euro od przesyłki nie wróci do kupującego w przypadku zwrotu i dlatego jest dwucyfrowy spadek liczby paczek z Chin. Jak czytamy w dzisiejszej Rzeczpospolitej, nowe unijne przepisy wywołały wyraźne zmiany na rynku. Mniej zakupów, więcej środków na podróże. Może rowerem? Niespotykane pustynne widoki i nowoczesna infrastruktura to atuty trasy rowerowej Velo Pustynia, wiodącej wokół Pustyni Błędowskiej na styku Małopolski i Śląska. Atrakcja w wakacje przyciąga tysiące turystów. Tymczasem elektryczne skutery podbijają Mazury. Kasia i Adrian postanowili sprawdzić, jak wygląda taka podróż w praktyce.
2: Tu, gdzie jest pięknie, tam się zatrzymujemy.
3: Około 2 godzinek ładowania i możemy jechać dalej, tak naprawdę.
2: Akurat jest czas na zwiedzanie.
3: Można jeździć po Mazurach ekologicznie.
1: I nieważne, czy wybieramy skuter, rower, czy pieszą wędrówkę, pamiętajcie, aby zaopatrzyć się w wodę, idą upały.
4: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
5: To już teraz podkręcamy tempo.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na drabinkę do basenu.
2: Masz basen, a nie masz drabinki?
3: Musi być drabinka. Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki.

0: codziennie i w Gecie. Autopromocja. Meloradio Warszawa. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Z wakacyjną miłością to nigdy nie wiadomo. Albo skończy się ślubem, albo ostatniego dnia wakacji.
12: A Ekstra Pensja od Lotto będzie z tobą co miesiąc przez 20 lat. Graj w multipensję, by co miesiąc dostawać 25 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W ten wtorek cała Biedronka jest w promocji. Tak, zgadza się. Cała Polska oszczędza i oszczędza. Bo w ten wtorek w Biedronce kupujesz jeszcze taniej. Po pierwsze, na wszystkie produkty, które już są w promocji, w folderze lub w sklepie, otrzymasz rabat na paragonie. Po drugie, na produkty, które nie są w promocji. Przy zakupie dwóch takich samych produktów otrzymasz zwrot 10% wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go 1 sierpnia przy zakupach o wartości minimum 1 zł wyższej od wartości vouchera. Szczegóły akcji, w tym wyłączenia, na biedronka.pl. W ten wtorek cała Biedronka w promocji.
14: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
15: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
16: Lidl, to się opłaca.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
0: Po reklamie.

0: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Inaczej futryna na 10 liter.
8: Ościeżnica.
7: A teraz na 3. Tam są drzwi.
8: Vox.
9: Vox. Tam są drzwi.
10: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
11: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Lody jak dawniej 900 ml, 14,75 za opakowanie przy zakupie 2. Oferta ważna do 1 sierpnia. Cena przed obniżką 22,69. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.

0: 4 FM. Pogoda.
1: Najcieplej będzie dziś na południowym zachodzie, gdzie termometry pokażą około 25 stopni. Na pozostałym obszarze temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni. Przez cały dzień zachmurzenie będzie umiarkowane. Lokalnie spodziewajcie się przejaśnień. Miejscami na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach mogą wystąpić przelotne opady deszczu.
2: To są newsy na 11. Magda Tkaczyk, zapraszam. Trzeci sprawca wciąż jest poszukiwany. Dwie osoby związane z brutalnym atakiem na Ukraińców we Wrocławiu już w rękach policji. Napastnicy pobili 20-letnią Ukrainkę i jej rok starszego partnera. Zatrzymani agresorzy byli już notowani. Nie da się zatrzymać cen paliw, dlatego niewykluczone, że rząd znów będzie je regulował. Taniej miałoby być w ostatnich 2 tygodniach wakacji, mówi premier Donald Tusk.
3: Żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
2: Czekamy więc na ustalenia. A tu już wszystko jest ustalone. Sernik to imię wybrane przez internautów dla śrobaka konia przewalskiego, który urodził się w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Przy czym pojawił się pomysł, by imię wymawiać i pisać nieco inaczej. Sir Nick, tak bardziej z angielska. W każdym razie śrobak hasa już po wybiegu i można go oglądać na żywo.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. PsiBuffet.pl.
5: Już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz

0: i na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Castorama.
2: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
3: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Po reklamie.

0: Select.
1: Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
6: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie 2. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
7: Lidl, to się opłaca.
3: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. Pogoda.
8: Termometry wskażą dziś maksymalnie 25 stopni. Tak będzie na zachodzie kraju. W pozostałych regionach będzie od 18 do 23 stopni. Wyraźne ocieplenie czeka nas w drugiej części tygodnia. Termometry wskażą wtedy nawet 37 stopni. A dzisiaj zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Spodziewajcie się też przejaśnień. Na północy i północnym wschodzie oraz w Karpatach będzie kropić.
9: To są newsy na 12. Magda Tkaczyk, zapraszam. Polscy strażacy przygotowują się do wyjazdu do Hiszpanii, gdzie będą wspierali tamtejsze służby w walce z pożarami. Pakują przenośne pompy wody, węże i pilarki. Pierwsi strażacy wylecą do Hiszpanii w sobotę. Tymczasem walka z pożarem na południowym zachodzie Francji może trwać jeszcze tygodniami, ostrzega prezydent Emmanuel Macron. Do tej pory ogień strawił ponad 42 tysiące hektarów. Łącznie w obu krajach ewakuowano ponad 300 tysięcy osób. Ratownicy z niepokojem patrzą na pogodę, bo od dziś do Francji wraca fala upałów. Upały nadciągają także nad Polskę. Wyraźnie poczujemy to w drugiej połowie tygodnia, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
10: Od czwartku upały, powyżej 30 stopni niemal w całym kraju.
9: Według prognoz najcieplej może być na południowym zachodzie Polski, gdzie powietrze rozgrzeje się do nawet 37 stopni.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2 X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
8: A, bo klient ma 2 łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
7: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
8: No ale
7: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.

0: Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Vox. Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji dni otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.

0: To są newsy na 13. Magda Tkaczyk, zapraszam. Jest półmetek wakacji i aż 136 tak zwanych czarnych punktów na tegorocznej mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym. To powinno przemówić kierowcom do wyobraźni, ostrzega aspirant Izabela Wypychowska.
1: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia.
0: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków jest zbyt szybka jazda. A od jutra utrudniony będzie dojazd z Zakopanego do Morskiego Oka. To przez zamknięty odcinek między Zgorzeliskiem a Wierch Porońcem. Dojazd do parkingów przed szlakiem będzie możliwy objazdem przez Bukowinę Tatrzańską. Tymczasem polscy naukowcy szukają możliwych rozwiązań, by zapobiegać otyłości wśród dzieci i młodzieży. Pomóc ma nowatorski napój Smoothie, który już za kilka lat trafi do polskich i europejskich sklepów. Powstanie dzięki pozostałościom po przetwórstwie czerwonych winogron. Będzie nie tylko zdrowy, ale i smaczny.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. To już teraz. Podkręcamy tempo. Pół godziny bez reklam, bez gadania. Tylko muzyka.

0: Radio Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkie wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrumrowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Kaufland.
10: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
11: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, 2 opakowania plus 1 gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
13: So you face it with a smile. There is no need to cry.

promocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy. Oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro. Twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Po reklamie.

0: To są newsy na 14. Magda Tkaczyk, zapraszam. Oszuści nie odpuszczają, pukają do mieszkań, podają się za kominiarzy i sprzedają kalendarze. To próby wyłudzenia pieniędzy, ostrzega nadkomisarz Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.
1: Chodzi o to przede wszystkim, żeby chociażby wejść do tego mieszkania, rozejrzeć się, zobaczyć, czy są jakieś wartościowe rzeczy.
0: Prawdziwy kominiarz ma legitymację ze zdjęciem, numerem, hologramem oraz informacją o przynależności do organizacji branżowej. Nie dajmy się oszukać. Tymczasem w błąd mogą wprowadzać na Śląsku i w Zagłębiu czerwone tramwaje i żółto-czarne autobusy, bo choć należą do jednego systemu komunikacji, przyjezdni nie wiedzą, czy to ten sam bilet, dlatego teraz tramwaje będą zyskiwać żółte barwy, tak jak autobusy. Nowe cztery ławki zyskał Białystok, ale nie takie zwykłe, tylko zrobione z przetworzonych kartonów po napojach. Płyta jest ekologiczna i co ważne, wytrzymała.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: No dzień dobry, kochani, mamy wtorek, piękne słońce, dużo się dzieje, ja wróciłam z Tomorrowland. Jeżeli chcecie to przeżyć jeszcze raz, to wbijajcie na Instagrama Meloradia, a ja wam się pochwalę, jest to mój osobisty sukces. Otóż przez te 3 dni zrobiłam więcej kroków niż przez całe moje życie, brawo! A jeżeli wy chcecie się pochwalić waszymi osiągnięciami równie wielkimi, to śmiało, WhatsApp Meloradio, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Iga Dudziuk, cześć, witajcie, sorry papi, tak wchodzimy w godzinę 14.

My Life is Going On, a Karolina napisała na WhatsAppie Maloradia, że jej sukcesem jest to, że wstała do pracy. Wielkie brawa, Karola. Jesteś niezwykła, naprawdę mega ci gratuluję, a za chwilę przeniesiemy się do Japonii. Takie mini wakacje w Japonii. No kto by nie chciał zjeść sushi, popatrzeć na przystojnych Japończyków, doznać kultury. Dracula, Tame Impala. To teraz...

I to się nazywa podkręcone tempo. Hot Stuff, Alice w Meloradiu, słuchacie Freak Fightu. Na dniach ma być ponad 30 stopni, dlatego zabieram was w tym momencie do Japonii zaczerpnąć trochę inspiracji, bo słuchajcie, tam powstała lodówka na pracowników. Tak, dobrze słyszycie. Jest to tak zwana kabina chłodząca, która w około 10 minut obniża temperaturę organizmu. 10 minut. To jest naprawdę bardzo ryzykowne, bo ja na przykład otwieram lodówkę i od razu jestem chora.

Tak brzmi Carla Fernandez, Melo Radio. Co jeśli słuchacie Freak Fightu 18 po 14? A w miniony weekend odbył się jeden z większych festiwali w Polsce i na tym otóż festiwalu wystąpił Timbaland. Ja osobiście go uwielbiam, naprawdę kocham gościa, ale jak zobaczyłam ten występ, to bardzo dużo myśli przeleciało mi przez głowę. Posłuchajcie fragmentu. I teraz mam pytanie. Czy on zapomniał tekstu, czy po prostu utożsamia się z kozą? New Religion, Bibi Rexha, Faithless. To teraz We Found Love, to za moment.

0: Geta Alok, Run, Run River w Meloradiu. Pokażcie mi swój dom, a powiem wam, kim jesteście. Jeszcze w tej godzinie, no właśnie, zajrzymy do domów i o tym porozmawiamy.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: Wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
6: Inaczej futryna na 10 liter.
7: Ościeżnica.
6: A teraz na 3. Tam są drzwi.
7: Vox.
8: Vox. Tam są drzwi.
9: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Parpe Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parpe Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
14: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
17: Volkswagen.
18: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
18: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
18: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Sierpniowe hity cenowe w TUI. Najlepsze wakacyjne kierunki i hotele pełne atrakcji w super cenach. Pakuj walizkę i leć na wakacje jeszcze w sierpniu. TUI, numer 1 w Polsce.
0: Po reklamie.

jak ja te dziewczyny lubię, Bambi, Anklosia, BFF w Meloradiu. Obiecałam wam, że zajrzymy do domu spokojnie, nie mojego, ja nie posprzątałam. No właśnie, jeśli chodzi o gości, których zapraszamy do siebie, to tak jest, że oni zwracają uwagę na pewne aspekty. Otóż oświetlenie, czyli jak jest odpowiednie oświetlenie, to gość od razu jest zadowolony. Czy jest porządek? Otóż to. Musimy być, słuchajcie, schludni. No i ta czystość kuchni, łazienki jest mega istotna, ale to nic w porównaniu z zapachem wnętrza. Jak śmierdzi, to chcemy uciekać. Mnie na przykład odstraszają jedynie brak windy i pusta lodówka. Repeated, Martin Garrix, Ed Sheeran. A Martin Garrix? A, widziałam na żywo na Tomorrowland.

0: Good Genug. To jest nowość w Meloradiu, hit TikToka. Ula, ja to bym chciała pojechać gdzieś na wakacje, może Chorwacja?
1: A słuchaj, a może nie Chorwacja, może polskie wybrzeże?
0: Słucham?
1: No i o tym powiem w newsach.
2: A już o 15:00 zagramy!
0: Save My Love, Kygo, Khalid Griffin. Tak wam pięknie zagram, punktualnie o 15:00, kiedy inni będą gadać.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: i remontować. Pełna Ursa Home 37 już za 22,98 za metr kwadratowy, a klej elastyczny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: Jedynka.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

0: Minuta do 15:00, czas na newsmelo radia. Ula Harciarek, on the mic.
1: Są pierwsze zarzuty za pobicie pary z Ukrainy we Wrocławiu. Jeden z dwóch mężczyzn odpowie za pobicie na tle narodowościowym, mówi prokurator Jakub Dłubacz.
2: A także znieważenia na tle narodowościowym, jednocześnie kwalifikując ten czyn jako występ o charakterze chuligańskim.
3: Co za to grozi?
2: Kara do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Jeszcze dziś zarzuty usłyszy drugi napastnik, trzeci jest nadal poszukiwany. Z kolei we Francji zatrzymano mężczyznę podejrzanego o wywołanie kilku pożarów. Doprowadził do zniszczenia kilkuset hektarów roślinności i lasów. No i jeszcze o tym, że Polska staje się drugą Chorwacją, no przynajmniej dla turystów z Czech. Coraz chętniej odwiedzają nasze wybrzeże, a powód to m.in. niższe ceny.
0: No dobra, to ja też jadę.
1: Ja też.
0: Okej, okay, to widzimy się na miejscu.
3: Okej. Okay.
4: Sponsorem programu jest organizator wakacji All Inclusive, Biuro Podróży TUI.
0: Mamy godzinę 15:00, słuchacie Freak Fightu, piasek, woda, słońce i drapanie się widelcem po stopie. Tak brzmią wakacje? Ha, i o tym porozmawiamy jeszcze w tej godzinie. Iga Dudziuk, Save My Love, tak zaczynamy 15:00.

Ale co za Zara Larsson i od razu słońce wyszło. Kochani, każdy z nas przeżył coś nieprzyjemnego na wakacjach. Mam na myśli tutaj innych ludzi i ich bardzo specyficzne zachowania. Otóż w internecie znalazłam taki filmik, na którym pewna osoba drapała się widelcem po stopie, a potem wzięła ten widelec, ten sam widelec i zjadła sobie sałatkę. No to jeżeli jesteście akurat na przerwie obiadowej, no to smacznego. Think about us. I proszę was, żebyście byli pod telefonami. Sony Fodera. Tak wam gramy teraz.

0: Jak zawsze fantastyczny Shawn Mendes Stitches w remiksie. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu. 17 minut po 15.
1: Sunrise Last Minute z Meloradiem.
0: Bardzo dobrze słyszycie. No, Sunrise już za moment, już za chwilę. Ja się cieszę, że będę mogła się tam z wami zobaczyć przez Instagrama Meloradia, dokładnie tak? I dlatego dzwonimy do Oli, która wbiła na naszą stronę meloradio.pl. Mamy nadzieję, że odbierze, ma na to 5 sygnałów.
2: Halo?
0: Cześć, Ola, Iga, Meloradio.
2: Jezus.
0: A myślisz, że Meloradio spełnia marzenia?
2: Tak,
0: ja nie wiem. Słuchaj, się okaże się.
2: Tak, ja to wierzę.
0: Ola, na jakiego DJ-a czekasz i dlaczego?
2: Na Urzela. Po prostu chłop uratował, że tak powiem, moje życie.
0: Naprawdę?
2: Trochę psychiczne. I jego muzyka od kilku miesięcy towarzyszy mi i tak naprawdę hasła Get Sexy z Stay Money po prostu stały się moim hasłem i no nie, no jak będę tam pod sceną, to będę w pierwszym rzędzie i chyba, nie wiem, może nie umrę, ale wiele może się wydarzyć.
0: Ola, ty jesteś hot. Co powiesz na randkę z Urzelem?
2: O Jezu, tak.
0: Tak? Ola, wygrywasz bilety na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
2: Ja pierdzielę. Jezu, dziękuję.
0: Bardzo dobrze.
1: Sunrise Last Minute z Meloradiem.

0: nowość na naszej antenie. Jennifer Lopez jak zawsze bezbłędna, Alok, Everything's Fine, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie, a w tej godzinie udowodnię wam, że wcale nie macie ciężko, jak coś to nie są moje słowa.
1: Sponsorem programu był organizator wakacji All Inclusive, biuro podróży TUI.

0: to promocja.
1: Czy jesteście na urlopie? Czy może pracujecie? To nie jest ważne. Najważniejsze, żeby o 18 powiedzieć:
0: idę. Idę w Melo.
1: Bo my w wakacje nie zwalniamy. Gramy jeszcze lepiej i jeszcze mocniej.
2: Czekam na wasze wakacyjne story na WhatsAppie Melo.
1: A jak potrzebujecie dobrej playlisty, to spokojnie, mam to, co najlepsze. Pychu,
2: zapraszam od 18.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz, jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie Barpe Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt. To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności Campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. Parp Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
0: Po reklamie.

Pianą podkręcamy tempo w Meloradiu. Słuchacie Freak Fightu, a ja przeglądam dla was internet, żebyście wy nie musieli tego robić i znalazłam dosyć interesującą informację na temat męża Halejcio, który stwierdził, że milionerzy to jednak mają ciężko, no bo jeżeli macie na przykład 5 tysięcy i stracicie te 5 tysięcy, to stracicie jedynie miesiąc pracy, ale jak macie milion, no to tracicie wszystko. Ciężko jest lekko żyć.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: To jest karnawał Gibbs PZ For Money w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo. Taki karnawał trochę odbywa się w pogodzie, nie Ula?
1: Tak, bo no właśnie, o pogodzie powiem w newsach, bo zbliżają się naprawdę wysokie temperatury.
0: I cóż począć?
1: No, trzeba słuchać Meloradia.
0: Mówisz?
1: No.
0: Ale że my ochładzamy?
1: Tak. No, tak.
2: A już o 16 zagramy.
0: How does it feel? I ten numer zagra punktualnie o 16.
2: Autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję!
8: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Inaczej futryna na 10 liter.
10: Ościeżnica.
9: A teraz na 3. Tam są drzwi.
10: Vox.
11: Vox. Tam są drzwi.
12: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
13: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
14: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
15: Niskie ceny są codziennie w

0: wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja. Słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są Wam potrzebne, żeby wakacje były super, ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A i obiecuję, ogarnę Wam leżaki.

0: Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek, on the mic. Szykujcie się na upały. Już jutro w całym kraju zrobi się gorąco, a naprawdę wysokie temperatury będą od czwartku. Ale nie wszędzie, mówi Michał Folwarski z IMGW.
2: Piątek, sobota i niedziela to się trochę ochłodzi, ale to wyłącznie tutaj na północy. No kiepsko, jeśli chodzi o warunki takie do wypoczywania. No i od piątku też tam burze przyjdą, niestety, z tymi upałami od zachodu.
1: A w sobotę ma być burzowo już w całym kraju. Prawie 58 tysięcy złotych brutto ma wynieść maksymalne wynagrodzenie medyków za etat. Powiedział o tym wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski. Takie regulacje trafiły do projektu ustawy. A kończymy dobrym newsem dla fanów gry Fallout. Powstaną odświeżone wersje trójki i New Vegas, a piątka jest w planach.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Mamy 16. Jak tam wasze humory? Mam nadzieję, że zbliżacie się do końca pracy. I Gaduciuk, cześć, witajcie. A my pobawimy się w czy coś ci dzwoni, więc szykujcie wasze telefony.

Pady w Melo Radio, a teraz sprawdźcie, czy jesteście dojrzali. Znalazłam artykuł z 6 cechami, które świadczą o tym, że jesteście dojrzałymi ludźmi. Przede wszystkim musicie być zdolni do miłości wobec drugiej osoby. To jest taka pierwsza podstawowa cecha. Musicie kontrolować swoje popędy. Wszelkie popędy, na przykład jak jesteście zakupoholikami, no to musicie umieć znosić ból i cierpienie oraz być mega takimi sumiennymi ludźmi. Musicie być do tego niezależni. A ja uważam, że 7 cechą dojrzałego człowieka jest nieczytanie takich artykułów. Dziękuję za uwagę.

Już. Trips, Robert Wiewióra, Krakowski Spleen. Czy coś ci dzwoni? Jak co wtorek po 16:00, my wam gramy dźwięki, a wy zgadujecie, czym one są. Zapraszam was na WhatsAppa Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Ja dam od razu lekką podpowiedź, ale leciutką. Ludzie, którzy teraz mają 20 parę lat do 30 roku życia, wychowali się na tym czymś. Ale jak jesteście starsi, to też powinniście wiedzieć, co to takiego. Uwaga! Mi uśmiech nie schodzi z twarzy. Aha. Jeżeli wiecie, co to takiego, to wbijajcie na WhatsAppa Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Z przyjemnością przyjmę głosówki i wiadomości tekstowe od was. Czy coś ci dzwoni?

0: ciągle mój faworyt. Fire, fire w Molo Radio. Trwa zabawa, czy coś ci dzwoni? My gramy wam starczy dźwięk, a wy zgadujecie, co to takiego. Dzisiejsza melodia brzmi tak. Było trochę nieprawidłowych odpowiedzi, na przykład Toy Story, Star Wars, Minionki, czy chociażby Wall-E. To wszystko to jest nieprawda. Na szczęście tutaj wkracza Magdalena, cała na biało, która uważa, że ten dźwięk to...
1: Kochani, ja wiem. To są potwory i spółka. Pozdrawiam serdecznie.
0: Brawo, Magda. Brawo.
2: Czy coś ci dzwoni? Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kosmetyki do opalania. Fajnie, żeby była pogoda.
2: W tym momencie dostajesz 200 od Meloradia. Taka szybka kasa leci do ciebie.
1: Super, super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
8: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
7: Jak w Brikomanie wszystko dostajesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
8: No i tanio.
7: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Po reklamie. Mello Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of

0: tak podkręcamy tempo, to On The Move. Słuchacie Meloradia, a ja przeglądam internet i sprawdzam dla was rzeczy niesłychane, słuchajcie. Nie wiem, czy kojarzycie, może tak, może nie. Nicole, która była kiedyś z Alanem Krupą w związku, mniej więcej na tym się wybiła, chociaż może nie do końca, bo też ma bardzo, ale to bardzo zamożnego ojca. I Nicole bardzo się nie zgadza ze zdaniem, że ona jest bananowym dzieckiem, bo przecież nie jest, ale jej staruszek kochany dał 700 tysięcy złotych na teledysk. Ja nie mam takiej kasy, ale mam 200 złotych na przykład. Jeżeli macie ochotę na takie pieniądze, to wbijajcie na meloradio.pl. Szybka kasa. 500 złotych też jest do zgarnięcia, tylko musicie nas czymś zaskoczyć. Chcę więcej waszych odpowiedzi. Meloradio.pl, tam się kierujemy. Szybka kasa, tak się nazywa nasz konkurs. Fukaj, Liwka, Enklawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Take Me Back, Kygo. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu.
1: I będą newsy, a w newsach o tym, że nie ma zbrodni doskonałej i o tym, że tanie przesyłki z Chin nie są już takie tanie.
0: To akurat chyba dobrze.
2: A już o 17:00 zagramy
0: Galaxy Kungs. Ten numer zagramy wam punktualnie 17:00, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

0: to promocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy, Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzeda.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Trwają Sony Days w MediaMarkt. Tylko teraz za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wybrane produkty Sony. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Ekspert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto. Co jest grane w Warszawie?
1: Kamil Bakier. Dziś polecamy kino pod chmurką. W warszawskim Parku Pięciu Sióstr odbędzie się plenerowy pokaz filmu Kochanek Królowej. Początek o 21:00. Na miejscu będą dostępne leżaki, ale jeśli wolicie piknikowy vibe, możecie też zabrać koce. W niedzielę z kolei warto wybrać się nad wodę. 2 sierpnia Warszawa obchodzi Święto Wisły. To plenerowy festiwal pełen muzyki, natury, historii i dobrej zabawy. Na lewym brzegu czekać będą m.in. klimatyczna osada i bezpłatne przeprawy łodziami, a po prawej stronie warsztaty, koncerty, kajaki, supy i spotkania z wiślaną tradycją. A jeśli brakuje Wam muzycznych wrażeń, przypominam, że Warszawę odwiedzi The Weeknd. Artysta zagra 4 i 5 sierpnia na Stadionie Narodowym. Na scenie pojawi się także Playboi Carti, który rozgrzeje publiczność jako support.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
2: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek, on the mic.
3: Przełom. Po ponad 30 latach od zbrodni policjanci z archiwum X zatrzymali podejrzanego o zabójstwo mężczyzny w 1994 roku. Przełom nastąpił dzięki ponownej analizie dowodów i badaniom DNA. Planujecie wyprawę w Tatry? To ten news jest dla Was. TPN zamknie popularny szlak między Pustą Dolinką a Kozią Perczą. Będą wymieniane łańcuchy, mówi Marta Mazik z TPN.
4: Jeżeli my wymieniamy fragment łańcucha i pod nami idą turyści, no to zawsze istnieje jakieś ryzyko, tak, że ten łańcuch nagle spadnie.
3: TPN nie podaje terminu zakończenia prac. A tanie przesyłki z Chin? No już nie są takie tanie. 3 euro od przesyłki nie wróci do kupującego, jeśli postanowi odesłać produkty. Jak pisze Rzeczpospolita, ponieważ koszty wzrosły, platformy na tym tracą.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. psibuffet.pl.
2: Mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu i za moment przyda się WhatsApp Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Mam pytanie, jestem przekonana, że spodoba Wam się. Iga Dudziuk, cześć!

React we Freak Fight, Switch Disco, Ella Henderson, podkręcamy tempo. Zapraszam na WhatsAppa Maloradia, bo mam do Was pytanie. Skoro dzisiaj mamy Dzień Kultu Masy Mięśniowej, to ja mam takie pytanie, co można robić na siłowni na literę P. Czekam na głosówki od Was, bo można na przykład pompować, tekstówki też będą super. Co można robić na siłowni na literę P? Zapraszam na WhatsAppa Maloradia, odnośnik. Znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Czekam na kreatywne odpowiedzi i pogadajmy sobie. Moving to the Sun, Użel, tak Wam gramy teraz w Meloradiu.

0: DJ Remo, Tymek w Melo. Sprawdzamy, co można robić na siłowni na literę P. Dzięki za wszystkie głosówki i tekstówki. Agata napisała tak: puszczam oczko do tych ciężarów, żebyśmy się bardziej polubili. Powiem ci, Agata, że robię dokładnie to samo i nie działa. Mam nadzieję, że u ciebie jest wręcz przeciwnie. Grzechu.
1: Znając wszystkich influencerów i twórców internetowych, no to produkować content na socjale.
0: No a jak? To jest przecież mega istotne. Jeżeli chcecie się z nami podzielić, co można robić na siłowni na literę P, to czekam na głosówki od was. WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl. Czekam na głosówki. Beauty and the Beat. Co można robić na siłowni na literę P?

0: Fly High, to mi Romeo w Melo Radio. Sprawdzamy, co można robić na siłowni na literę P. Szymon?
1: Na siłowni na literę P to można patrzeć na piękne kobiety.
0: Wiadomo, kobiety są gorące.
2: Sponsorem programu był właściciel marki Psi Buffet, oferujący świeże jedzenie dla psów z dostawą do domu. Psibuffet.pl

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Domowe zmiany? Sprawdź promocję cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Po reklamie.

0: sprawdzamy, co można robić na siłowni na literę P. Dzięki za głosówki. Czas na Izę.
1: Pośladki, plecy, podciągać się.
0: To tak bardzo sportowo, sportowy świr, bardzo mi się to podoba. Ewelina?
2: Podziwiać współużytkowników siłowni.
0: Robię to często. Mam nadzieję, że mój chłopak tego nie słyszy.
3: Jak wtorek, no to i plecy na siłowni. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, a szczególnie tych, którzy jadą właśnie ćwiczyć.
0: Fajnie być sportowym świrem, zwłaszcza, że jest środek lata, a ja

0: Wiesz co, Iga?
1: Co takiego?
0: Ten pan kończył Tomorrowland 2026.
1: I byliśmy na nim.
0: Dokładnie. Znaczy, byliśmy to pojęcie względne.
1: Ja byłam przez pierwsze 10 minut.
0: Dokładnie. Ja byłem na całości.
1: Ja chciałam inne sceny jeszcze pozwiedzać.
0: No ale było show ogromne, były fajerwerki i naprawdę dużo się działo.
1: Dokładnie. I teraz też będzie się dużo działo, ponieważ twój program nadchodzi.
0: I to się będzie bardzo dużo działo, bo jestem pełen energii po Tomorrowlandzie, więc zapraszam, żebyście byli razem z nami.
2: A już o 18:00 zagramy
0: Body Talk, Halle Farben i Irene Miller.
1: Wrócisz tu jutro.
0: I daj teraz buziaków dużo.
1: Dam buziaka.
0: Mua.
1: Jej.

autopromocja. Sunrise Last Minute z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Użel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr 75G. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3399 zł. Teraz za jedyne 2999 zł 99 groszy. Z kodem rabatowym taniej. A do tego odbierz cashback w wysokości 500 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
2: Tak, i to lepiej niż ja.
3: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość, bilet ulgowy tylko 65 zł.
4: Zabierz bliskich, kup bilet online i zobacz to na żywo.
5: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
6: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
5: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
6: No ale...
5: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru. Do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert dalej masz.
11: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.
12: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
13: Ponad 160 nadmorskich kąpielisk z zakazem wchodzenia do wody. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i prądy wsteczne. No a szkoda, bo do Polski nadciąga fala upałów. W czwartek nawet 36 stopni, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
14: Na południu kraju, tutaj praktycznie no, cały czas będzie gorąco. Nawet początek przyszłego tygodnia szykuje się gorący.
13: W piątek na zachodzie Polski pojawią się burze. No to jeszcze o naszych pradawnych przodkach, bo zachowane w Kenii odciski stóp sprzed ponad miliona lat wskazują, że pierwsi ludzie byli więksi niż dotąd sądzono.
15: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: idę w Melo.
1: No to jak temu was mija wtorek? No ja obiecuję, że postaram się poprawić wasze humorki, no bo dużo tego wieczora się zadzieje. Będą pieniądze, będą wejściówki na fajną imprezę. Będzie też merch Melo Radia do zgarnięcia, ale tak w ogóle to zacznijmy od muzy.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: Ale Farben i Rene Miller, oni na początek, za chwilę Disturbed w remiksie od Cyrilla. Będzie fajnie. Tupychu, siemano, fajnie, że jesteście.

jeden z elitarnego grona tych najlepszych z najlepszych DJ-ów na świecie. Robin Schulz i Barbs to Better Times w Meloradio. 9 minut po 18 na zgarach, a ja za chwilę będę dzwonił z szybką kasą. Dzięki za zgłoszenie na meloradio.pl.

0: Komu się teraz przypomniały szkolne imprezy z tym numerem? United Nations i Out of Touch w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo, takie klasyki też wam lubimy odkurzać i przypominać. 18.17 w tym momencie na zegarach, a to jest chyba dobry moment, żeby zająć się pieniędzmi. Szybka kasa od Meloradia. No i ja właśnie wybrałem numer telefonu do Kamili, która mam nadzieję, że ten telefon odbierze, no bo ma na to 5 sygnałów i ani jednego więcej. No i już pierwszy jest grany. Kamila, odbieraj telefon. To jest ta chwila, żebyś po niego sięgnęła i żebyś tak odebrała. I chyba się udało. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
1: Cześć, cześć.
0: No cześć, słuchaj, 200 od Meloradia. Gdybyś miała zgarnąć, to powiedz, na co byś je wydała?
1: Właśnie jestem w delegacji w Połowy Brzegu i... Tak właśnie szliśmy sobie deptakiem, czy jakby to powiedzieć. Mhm. I jak wpadłam na to, żeby się przekonać, czy mam jakby to powiedzieć, czy dałabym radę wytrzymać na statku, nigdy nie płynęłam.
0: Czyli po prostu chcesz delikatnie rzecz ujmując sprawdzić, czy masz chorobę morską.
1: Tak, dokładnie, tak, tak. No i... To mój pierwszy raz i jestem podekscytowana i... Tutaj mnie namawiają.
0: I taki rejsik stateczkiem by się przydał.
1: Tak, dokładnie.
0: No to słuchaj. 200 w tym momencie na taki rejs statkiem pirackim lecą do ciebie, Kamila. Taki hajs jest już praktycznie w twoim portfelu.
1: Super, dzięki wielkie.
0: Biegnij do bankomatu i go wypłacaj, ale ja znam dosyć też skuteczny sposób na to, czy, żeby sprawdzić, czy ma się taką chorobę. Wystarczy czasem wsiąść do taksówki. Szczególnie w nocy. Szybka kasa od Meloradia.

0: grupa Jubel w Mela Radio, to Ocean House. 26 minut po 18. Pychu z tej strony, siemano. W jakich najdziwniejszych miejscach spaliście? Założę się, że w tym, o którym wam opowiem za moment, jeszcze wam się nie zdarzyło. A o tym pogadamy sobie jeszcze przed 19 w Mela Radio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: słońce, ciepłe morze i gofry wcale nie są wam potrzebne, żeby w wakacje były super. Ale najlepszej muzy i mega energii już od rana nie może zabraknąć. Codziennie od poniedziałku do piątku w Melo Radio podkręcamy tempo już od 6:30. Nie prześpij lata. Waldek Darłak, zapraszam. A, i obiecuję, ogarnę wam leżaki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Vox. Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Masz pomysł na startup, ale nie wiesz jak zacząć. 24 sierpnia w Rynie na Mazurach rusza dwudniowe wydarzenie PARP Future Camp. To nie jest kolejna konferencja, to praktyczne forum doświadczeń przeznaczone dla młodych innowatorów. Jesteś studentem? Budujesz pierwszy projekt? To właśnie u nas sprawdzisz z praktykami, co naprawdę działa na rynku. Dołącz do społeczności campu w social mediach i zobacz szczegóły na parp.gov.pl. PARP Future Camp. Nie bądź widzem, bądź founderem swojej przyszłości.
13: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.

ale klasyczek. Wet Fingers w Melo to Hi-Fi Superstar. Tyle zostało nam do godziny 19. Włamał się do samolotu i w nim zasnął. To w Koszycach, na Słowacji. Pewien chłop miał spędzić noc na terminalu w oczekiwaniu na samolot. No i trochę mu się nudziło. On czytał, że podobno wszedł do zamkniętej kawiarni, no i sam sobie zrobił kawę, no a potem znalazł sposób, żeby nie spać na twardych fotelach przed gate'em. No i postanowił wejść do pustego samolotu. Zrobił to pod nieuwagę załogi na lotnisku, rozłożył sobie fotel, no i w nim zasnął. Przespał całą noc, no i został zauważony dopiero następnego dnia rano, jak ekipa przygotowała ten samolot do następnego lotu. No słuchajcie, ja wiedziałem, że można sobie wykupić na przykład, nie wiem, pierwszeństwo wejścia na pokład. Ale o pakiecie z noclegiem to ja nigdy nic nie słyszałem. Melo Radio. Alesso i One Republic w pakiecie już teraz. Nowość na antenie Melo. In Your Eyes.

0: Calvin Harris, którego set na Tomorrowland no mnie naprawdę rozgrzał bardzo mocno. Tego numeru w Belgii też zabraknąć nie mogło. Blessings w Meloradio. Tak gramy jeszcze przed 19, a jak chcecie, to wbijajcie na Instagrama Meloradia, no bo nasza Monia nacykała naprawdę dużo pięknych zdjęć, pięknych rolek z Tomorrowland. Jak było w Belgii, o tym możecie się przekonać, wchodząc na nasze sociale.
1: A już o 19 zagramy
0: The Bowser i Magnetic. Takim letniaczkiem rozpoczniemy sobie 19, a zagram ten numer punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
7: No i na zegarach mamy już godzinę 19. Słuchajcie, ja sobie kilka chwil temu spojrzałem na prognozę pogody, no i w nadchodzących dniach ma być naprawdę mocno, ponad 30 stopni, nawet gdzieniegdzie widziałem. No to ja też zagram wam naprawdę bardzo letnio, no to przykład już teraz.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
7: Febauza i Magnetic. To mam dla was na sam początek. Drenchly Indiana, Fleet from Desire, to za moment. A ja jestem Pychu, siemano.

Recykling. Marlon Hofstadt zrobił ze starej wersji numeru Carrie Hilson zupełnie nową i nazywa się ona I Like. 9 minuty po 19 na zgarach, a ja wiem, że lubicie dobre imprezy, więc za chwilę będę miał dla was wlotki na taką jedną. I to na Mazurach. A to Alan Walker i Ignite. Firefly.

0: Teraz leci TikTok, to Kesha w Meloradiu, no i będzie dużo śmiechu na koniec. O, takiego pięknego. Kesha w Meloradiu, 18 minut po 19, a już 1 sierpnia. Warto wybrać się na Mazury, no bo tam wiadomo, klimacik niepodrabialny, a przed nami Sunset Sessions. To w Amfiteatrze Wilkasy, będzie do czego 4 literki pobujać, no bo między innymi Andy Dust ze swoim setem wystąpi, a Andy ma dla was też wiadomość.
1: Cześć, z tej strony Andy Dust, już 1 sierpnia widzimy się w Wilkasach, gmina Giżycko. W Amfiteatrze będzie się prawdziwe beach party. Na scenie wystąpi oczywiście ja oraz legenda muzyki klubowej, DJ Tonka. Nie możecie zabraknąć, do zobaczenia.
0: No a poza panami będzie też wielu innych fantastycznych artystów. Wstęp na wydarzenie jest za free, a po tej imprezie odbędzie się też after party. No i tam coś podejrzewam, że czeka na was masa dobrej muzy przez całą noc. A jeśli chcielibyście się na tym after party totalnie za free pojawić, no to dobra wiadomość, mam podwójną wlotkę na to wydarzenie. Żeby ją zgarnąć, to wystarczy, że wejdziecie na WhatsAppa Meloradia, no i nagracie mi głosówkę. Z kim i dlaczego chcielibyście tam pójść? To moje pytanie, czekam na wasze odpowiedzi. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie meloradio.pl.

0: Co, coś? White 2115, Palar, Vivi Simon i Mercury. Panowie wiedzą, jak robić letniaczki, no i znów nam to pokazali. Nowość na antenie Meloradia za nami, 27 minut po 19, a jeżeli wam się ona podoba, no to wbijajcie na meloradio.pl, w zakładce 30 Meloradia, głosujecie na wszystkie wasze ulubione numery, no i pomagacie im zgarnąć szczyt. I coś mi się wydaje, że gdyby Whitechor numerem 1 został, no to na pewno by się nie obraził. A czy tak będzie? O tym przekonamy się już w piątek po 18. Meloradio.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradu i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na zajęcia hula hop.
2: Możesz już wybierać się do bankomatu i za chwilę wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
6: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Emanuele w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, za chwilę nowość od grupy Offenbach, Fur to the Floor się pojawi. Jak powiedział, tak zrobił. Mistrz świata dotrzymał obietnicy. Marc Cucurella, reprezentant Hiszpanii, przed wygranym mundialem powiedział, że jeśli Hiszpania wygra, no to wytatuuje sobie podobiznę trenera. No i do sieci kilka chwil temu wrzucił zdjęcie. Tatuaż zrobiony, jest w bardzo widocznym miejscu, obietnica dotrzymana. No i tak sobie myślę, że dobrze, że nikt z Polaków na taki pomysł nie wpadł, bo u nas to akurat trener 10 razy w ciągu roku potrafi się zmienić.

0: Armin van Buren i Sofie Elise Baxter. Ten numer wlatuje na głośniki, no i czuć, że są wakacje. W sumie to mamy sam środek tych wakacji, więc jeszcze się z tego cieszmy, bo naprawdę piękne chwile jeszcze w Talatu można zbudować, a między innymi takie chwile możecie zbudować na Sunrise Festival. Przypominam, że mamy wlotki last minute. No i jeszcze na pewno w tym tygodniu na antenie Meloradia je będziecie dostawać.
1: A już o 20:00 zagramy
0: All the Time, John Summit. Ten kawałek punktualnie o 20:00 przejmie antenę Meloradia, a zagram go punktualnie o pełnej, wtedy, kiedy inni jeszcze coś tam sobie będą gadać.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 3 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Idę w Melo.
4: No i na zegarach jest już punktualnie 20. Dużo się w tej godzinie wydarzy. Będzie szansa na to, żeby zgarnąć skiety Meloradia. Zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Powspominamy sobie też to, co działo się na tegorocznym Tomorrowland. A teraz gramy John Summit i The Chainsmokers. All the Time, od tego hitu zaczynamy. Calvin Harris i Dua Lipa wpadną za moment. Będzie też Fukaj razem z Liwką. A ja jestem Pychu. Siemano.
0: Meloradio. Idę w Melo.

ostatnia noc na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Axwell i Bon to Whatever Turns You On w Melo Radio. Tak podkręcamy dla was tempo, 15 minut po 20 na zegarach, a ja w miniony weekend, co mogliście zobaczyć między innymi na Instagramie Melo Radio, razem z naszą Igą Dudziuk byliśmy na Tomorrowland w Belgii, w miejscowości Boom. Piękne to jest miejsce, muszę wam powiedzieć. Niesamowite przeżycie. No i w trakcie tych dni udało mi się porozmawiać z naprawdę wieloma artystami znanymi z anteny Melo Radio, no między innymi z tą panią, Bibi Rexa. No i zapytałem ją, czy znów czuje, że jest w swojej diva era. No i słuchajcie, co mi odpowiedziała. Odpowiedziała naprawdę bardzo prosto.
1: Of course, always in the diva era, you know what I mean? I'm a diva.
2: Jestem divą.
1: Jestem diva.
0: Nic dodać, nic odjąć. Diva teraz wystąpi na antenie Melo Radio. Bibi Rexa razem z Jax Jonesem. To Harder.

0: I Cry w Melo. 20:29 na zegarach, a ja mam do was pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, Pychu to ja, no i teraz jest ten moment, żebyście weszli do mojej głowy, no i zawalczyli o skiety Meloradia. Takie są do zgarnięcia. No i ważne też, żebyście wybrali numer telefonu. 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie, do studia. Zasady są bardzo proste, ja wam daję podpowiedzi, no i wy potem dzwonicie na antenę Melo, no i próbujecie zgadnąć, o czym myśli Pychu. No to podpowiedzi na dziś są takie. Jest to czynność. No i mówi się o tej czynności, że jest to takie lekarstwo bez recepty. No to czekam na wasze telefony, możecie próbować zgadywać. 321-321-777. Tutaj możecie dzwonić, no i próbować się zgadnąć, o czym myśli Pychu. Do zgarnięcia są oczywiście skiety Meloradia. No to czekam, aż zaczniecie dzwonić, no i czekam, aż ta czerwona lampka się pojawi. No a w międzyczasie gram wam zupełną nowość. Cats and Dogs to We're Gonna Be Alright.
1: O czym myśli Pychu?

0: James Hype. To Ferrari w Melo.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, to pytanie jest cały czas aktualne. Numer telefonu dobrze znacie. 321-321-777. Tutaj możecie już dzwonić, no i zgadywać. O czym myśli Pychu? Podpowiedzi na dziś są takie. Myślę o czynności. No i ta czynność przez niektórych jest nazywana takim lekarstwem bez recepty. No to już widzę, że dzwoni telefon. No to odbieram. Halo, jak masz na imię?
2: Ola.
0: No cześć, Ela. No to o czym myśli Pychu dzisiaj?
2: Wydaje, że o spanie.
0: Nie, sen to nie jest zdecydowanie to. No to odbieramy kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
3: Halo, mam na imię Piotr.
0: No Piotrek, o czym myśli Pychu dzisiaj?
3: A można jeszcze mi odpowiedź?
0: No nie bardzo, no słuchaj, dobrze, no, jak już tak ładnie prosisz, to ci dam. Chodzi o pewną czynność, do której potrzebne są dwie osoby. No to strzelaj, już musisz rzucić.
3: Wspólne spędzanie czasu.
0: A, trochę za bardzo ogólne, ale to się zdecydowanie ta czynność, o którą mi chodzi, wpisuje w to wspólne spędzanie czasu. Oto odbieram kolejny telefon. Halo, jak masz na imię? Halo?
4: Halo, Magda.
0: No, cześć Magda. Słuchaj, o czym myśli Pychu?
4: No, zapewne o przytulaniu.
0: No oczywiście, że tak. Jak już tak fajnie się przytulić, więc ja, Madzia, ciebie tak wirtualnie przytulam, dobra?
4: O, dzięki, już to czuję, to twoje ciepło.
0: A do tego ciepła dorzucam jeszcze skarpetki Meloradia, taki merch leci w tym momencie do ciebie i przytulamy się teraz z Shimzą, Fire. Na antenie Melo leci już teraz.
1: O czym myśli Pychu?

0: na playliście Meloradia. To Everything's Fine, Alok i J-Lo w Meloradiu. Tak gramy jeszcze przed 21. No a po niej to ja bym chciał usłyszeć wasze piękne głosy. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie Meloradia. Gdzie spędzacie czas w ten wtorkowy, wakacyjny wieczór? Czekam na WhatsAppie, na wasze głosówki. Gdzie teraz słuchacie Melo? Może w pracy, może w domu, może na jakimś wyjeździe, może urlopujecie i Melo wam przygrywa u boku. Jestem naprawdę mega ciekawy. A za najlepsze głosówki będę miał merch Melo w zamian.
1: A już o 21:00 zagramy
0: WNW Kaszmir. Ten numer nazywa się Bad i to właśnie od niego rozpoczniemy 21:00. To już za moment.

0: Memories. Idę w Melo.
1: No i na zegarach jest punktualnie 21, to oznacza, że lecimy dalej i podkręcamy tempo. W tej godzinie sprawdzę, gdzie teraz słuchacie Meloradia. Dzięki za wszystkie głosy, wy cały czas możecie je wysyłać na WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, a ja wam fajnie pogram. Topik i Becky G w tej godzinie, będzie to Shalan Walker, a zaczynają WNW z Kaszmirem. Tupychu, siemano.
0: Meloradio, idę w Melo.

0: Da, Bibi Rexha i David Guetta, to Sad Girls w Melo Radio. 15 minut po 21 na zegarach w ten wtorkowy wieczór. No i sprawdzamy, gdzie wy o tej porze słuchacie Meloradia. Cały czas wysyłacie mi głosówki na WhatsAppie, za które bardzo dziękuję. No i proszę o kolejne. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Betty, co tam u ciebie?
1: Hej, hej. Ja siedzę jeszcze w pracy. Poprawiam zdjęcia dla klientów i słucham Melo.
0: No i bardzo pięknie, tak to powinno być. No i coś mi się wydaje, że Betty, jak już te zdjęcia obrobisz, to będziesz mogła mówić jak grupa Szangaj. Tu kasę dawać. Tu kasę i Szangaj, już teraz w Melo.

0: Baker i Maloy w Melo Radio. Taki klasyk, to VIP. 29 minut. Tyle zostało do 22. A ja odpalam WhatsApp Melo Radio, no i cały czas sprawdzamy, gdzie wy Melo słuchacie.
1: Siema Pychu, tu Łukasz.
0: No elo.
2: Rudy!
1: Słuchamy was z domu, ogarniamy ostatnie pranie na Sunrise Festival i w czwartek 9.30 już fabryczna Kołobrzeg. Widzimy się na Sunrise'ie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy oraz oczywiście ciebie.
0: No pozdrowionka, Łukasz, dla ciebie, a jeżeli wy chcielibyście do Łukasza na przykład dołączyć, no i do nas wszystkich w Melo Radio, no to pamiętajcie, że jeszcze jest szansa na to, żeby zgarnąć taki karnet last minute na Sunrise Festival. meloradio.pl, tam was odsyłam po szczegóły.

0: Melo Radio. To Moving to the Sun w nocy z 1 na 2 dzień sierpnia o 2:30 na Red Stage w trakcie Sunrise Festival. Ten pan wystąpi. No i coś mi się wydaje, że tego numeru zabraknąć nie może. 15 minut do 22, a ja sprawdzam, gdzie teraz słuchacie Meloradia. No i na naszego WhatsAppa wpadła wiadomość od Kingi, że ona właśnie jest w domu, w łóżku, no bo leczy swoje złamane serduszko. Niedawno rozstała się z chłopem, no i dziś stwierdziła Kinga, że na poprawę humoru zamówiła sobie pizzę. No i dobrze, jedzonko zawsze pomaga, choć i tak mam nadzieję, że ta decyzja się zmieni. No i będzie trochę jak na live'ie Łatwogęga, tym wielkim, słowetnym, że zadzwonicie do siebie i powiecie...
1: Halo, halo?
2: Cześć, Madziu.
1: Cześć, Katuniu.
2: No słuchaj, no pogódźmy się już, dobrze? Nie kłóćmy się już.
0: Trzymam za to kciuki, no ale stwierdziłem, że skoro sytuacja jest taka, to ja dorzucę też coś od siebie, no bo co lepiej skleja złamane serduszko niż pizza i ten pan. To model i Another Love. Gramy już teraz.

ale fajna jest ta nowość. Switch Disco i Voices w Melo Radio. Tak gramy jeszcze przed 22. A wy pamiętajcie, że na wszystkie wasze ulubione kawałki możecie głosować na meloradio.pl, no bo kolejna 30. Melo Radia, lista waszych ulubionych numerów już w piątek po godzinie 18.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na naprawę mojego rumeru. Zepsuła mi się koło.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą bardzo do ciebie. Taka szybka kasa trafia prosto do ciebie.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

dywanie. Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: Meloradio Warszawa.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Melo Radio Warszawa. Autopromocja. Sunrise Last Minute z Melo Radiem. Zagrają sami najlepsi. Afrojack, Hardwell, Scooter, Meduza, Rehab, Urzel i wielu innych DJ-ów na jednej imprezie. Wbijaj na meloradio.pl, napisz, na którego DJ-a czekasz najbardziej i dlaczego, i baw się z naszą ekipą na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. M to muzyka, której

0: Międzyzdroje, to jest monopol, czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuć

0: Melo. Melo Radio.
1: Ostatnio noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.